0: Il kikelech, li shtiachela bakel, utrokana ku shtiachela amech, shosh, shtiachela na lesrib, li nekeshtau li kwing ut malach eb li ish nakike kwenchish kabichaleb, hokana ku sa hospitare li neba, na ushman rilbal li halan halan shtiachel sa li kikelech, na ushman ultrasonido, re rilbal makwan li kanasa chuam, rilbal shtiachel shkob li saech, ut shtiachel kana, na ushman rayos x, shtiachela akwam, hokana ku na ushman li chook, shobaleb li ning ut eb li kokal, ut hokana ku shobali kana nak kwansa juam nacho manli kehel hernia apéndice tumores ut kwanchik shkomon arin nakachkul chisasa chol kana Miriam Winter de Rosado ut li doctor Pedro Rosado matesh balai cha bil sakalina jej ut hokana kui cha bil nekebanok sa hospital relineba lishbok lebal 5550-2635 lishbok lebal chirulika ibs kakalona relijunkutan aan 7722-4626 noko ati Naxa Echi.
1: Esta es Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM, 680 AM, la triple fuerza grupera. Los comentarios, opiniones y contenidos del siguiente programa son ajenos a esta emisora.